0: Americana. Cindy Lu, buen día. Namiwa, buen día. Muribuniwa, buen día.
1: Buen día, Manu Berton, buen día.
0: Egumi.
1: Bangoro peno nyua.
0: Yuna agumi. Dindo gana ani mulovi.
1: Muloba na MC wa kukalaveti umuakiwa.
0: Umuakiwa. MC banu na kwani ya juwa kukalaveti.
1: Lari, niyo kina hawa ambara na atene hali na kwenye yaka nlabo na nilo yaka za matelo, za mabasa, wila mabasa wa dewego usogolo matelo hata mbee kari matelo. Mayu wanani ya na kari na kwenye ya zaka za gumi tambe edo weke usongolo ni gumi. Atene hali na kwenye yaka nlabo na nilo kinikere ambaya.
0: No tabala ni mkani umambi swatima. Dikani zindi yulu, bondia.
2: Bondia radio Mosambiki.
0: Inoga nani ni muluvi?
2: Inoga nani alubiji mairi kuno lalua bairu samora
0: masheli. Aha. Olualua bairu samora masheli. Banu na kwa niye jwa kukua?
2: Imadaga laudisia tekenu da silu.
0: Wanada kenga si laudisia?
2: Vinseji anu.
0: Zerugania ni mfuna nyo mtieda mwadhi? Ni
2: mfuna kalu ya nao olelea uiwelela ya maaimaba ilana iyo.
0: Now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, Yamba. Now, now, now,
3: bondia.
0: Now, now, now, now, now, now,
3: now,
0: now, now,
3: now,
0: now, now, now, now,
3: now, now, now, now, now, now, now, now,
0: Ogono radio nivina kulia bure.
3: Ne.
0: Kadwa anu mobanu na kwani ajwa koko, wani yu?
3: Na kwani ayaka riso yambayo.
0: Bani yani?
3: Yambayo, na kwani asin kwanu.
0: Yambayo du. Ola zaka talo mfuna mumba eze lugani yini?
3: Mfuna mumba eze shkola bo, ayoge izia, iloga papena mame.
0: Aha. No tamala ni homa mbesu watima.
3: Yamba.
0: Muina bondia. Nami ubondia.

kuti ndifuire anano. Munga malaimwe muli kundija ine ndifuire ananwi. Munga malaimwe muli kundija ine ndifuire ananwi.